0: mbola misy manomeza famila pisy nefa tsisy aza tsy tambiny
1: tomboko lasy tomboko vavy.